0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav idu od Omkija i sedina za društvo na nepoznatoj koti.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra, veda ne hoću.
1: Jesam. 2 kilometra, veda ne hoću, majte.
0: Vozi, Miško.